0: Radio Giżycko.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: sklepem, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł

0: Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: O reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Państwa porą bez większych postojów. Poruszamy się po głównych ekspresówkach i autostradach. Warto pamiętać o częściowym zamknięciu S10 w Toruniu. Z kolei na A1 w rejonie Torunia właśnie o poranku zdarzył się wypadek. Zablokowany jest szybki pas w kierunku Gdańska. Zdaniem drogowców utrudnienia zakończą się około godziny 8.
1: Ja się pytam, dlaczego nikt nie mówi na wtorek w Toruniu wtoreczek, co? Po poniedziałku wszystko od rana wygląda lepiej. Mamy już 6:30, no to nie czekamy, tylko podkręcamy tempo w Melo. Waldek Derłak, hej, siema.

Ale się mega poniósł ten numer, no nie? Bolza, Magnetic, Melo, tak podkręcamy tempo. A jak tam dzisiaj niesie was w ten wtorek? Jak tam wasza forma i humor od samego rana? Sprawdzimy to już za chwilę i oczywiście, że mamy dla was fajny poranny merch. Mam torbę wodoodporną, przyda się wam na pewno na basenie, na plaży, nad jeziorkiem, no na te wakacje. Idealny merch, który możecie zgarnąć. Dzwońcie teraz 321-321-777. Czekam na kogoś w naprawdę dobrym humorze. 321-321-777. Torba wodoodporna Meloradia czeka na was do zgarnięcia już teraz.

0: Robię Szolcy Purple Times. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio od rana we wtorek. Siema Piotrek.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Piotrek, zdarza ci się czasem narzekać na coś?
1: Tak, szczególnie na pogodę.
0: Wiedziałem. Słuchaj, wiedziałem, ale masz wakacje? Rzeczy tak bardzo cię to denerwuje i drażni? Jakiś urlop jest w trakcie, czy nie?
1: To znaczy urlop przede mną, ale pogoda nie rozpieszcza, że tak powiem.
0: Ale to jest, wiesz, taka sytuacja, że człowiek wcale nie tęskni do urlopu, jak pogoda jest taka mało zachęcająca. Jakieś plany?
1: No to... Tak, jakieś wyjazdy właśnie w góry, coś takiego z rodzinką.
0: No to wiesz, w górach to przynajmniej nie trzeba myśleć, że wieje za mocno i na plażę nie można pójść. Słuchaj,
1: tak.
0: W twoim wypadku to ja mam też konkretne plany przed tobą.
2: Trzy szoty w Melo.
0: I teraz Piotrek, uważaj, brzoskwinia czy wiśnia?
1: Brzoskwinia.
0: Jacuzzi czy sauna?
1: Jacuzzi.
0: Do frytek to ketchup czy majonez?
1: Ketchup.
0: No i elegancko. Twoje wybory już znamy i teraz uwaga, dla ciebie mam torbę wodoodporną w tych górach, to coś czuję, że ci się w tym sezonie mocno przyda taki merch, który już zgarniasz, co?
1: Też mi się tak wydaje właśnie, dlatego się postanowiłem do was zadzwonić.
0: Słuchaj, a jakby tak zrobić teraz szybkie pozdrowionka, to dla kogo, żeby komuś zrobiło się gorąco i słońce zaświeciło? Jedna osoba, to?
1: Za mojej żony ukochanej.
0: Poszło, jak ma na imię?
1: Która? Data.

0: Justin Bieber e Nicki Minaj. No i tak to można dzień zaczynać z Melo. Za chwilę też newsy i prognozę pogody.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na zajęcia hula hop.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: Od rana w Melo Radio, tak, razem z wami podkręcamy tempo, to Lost Frequencies we wtorek, 21 lipca. Dzisiaj już za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: Beauty and the Beauty.

0: Odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Wiejskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: poranku pochmurne niebo utrzymuje się nad większością kraju. Najwięcej deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach, na Mazowszu i Podlasiu. Mokre drogi i chodniki od samego rana w Gdańsku, Warszawie czy w Olsztynie. Słońce jedynie na Podkarpaciu i w południowej części Dolnego Śląska. A więcej przejaśnień po południu. Jest szansa, że na plażach Pomorza Zachodniego zobaczymy słońce, chociaż w Trójmieście i na Helu nawet wtedy nadal w prognozie mamy deszcz.
1: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Ewelina Walczak.
2: Dziś w całej Polsce zawyją syreny alarmowe, ale bez paniki, to tylko ćwiczenia Alarm 2026. Służby będą testować systemy ostrzegania do godziny 19. Alarm jest próbny, za to zarzuty dla trójmierskiego patostreamera bardzo poważne, choć sam proces opóźniony. Rozprawę Pawła N., prorosyjskiego twórcy, w sieci odroczono do września po rezygnacji jego obrońcy, a oskarżonemu zarzuca się 14 przestępstw.
3: To są przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy w celu zmuszenia do określonego zachowania. To chodzi o ściąganie flag Ukrainy.
2: Mówi prokurator Agnieszka Kotłowska. A na koniec sport i gigantyczna feta w Madrycie. Mistrzowie świata wrócili do domu. 500 000 kibiców witało hiszpańskich piłkarzy podczas triumfalnego przejazdu autokarem. Świętowanie jest podwójne. Hiszpania zdetronizowała Argentynę i awansowała na szczyt rankingu FIFA.
1: A to właśnie wy jesteście na szczycie naszego rankingu i razem z wami fetujemy wtorek dzisiaj od samego rana, 21 lipca. Podkręcamy tempo, Waldek Darłak. Siemanko, hej!

0: David Guetta w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 12 minut po godzinie 7 już mamy. To co, ja powiem im, czy ty im powiesz? Albo razem, co? Powiemy?
1: Dobra, to ty im powiedz, okej?
0: Okay? Dobra, nie, to ty, nie, to ty.
1: Dobra, no to ja powiem. O nie!
0: To ty, dobra, to ty.
1: Dobra, ja ogłoszę, uwaga, będziemy mieli dla was jeden podwójny bilet na Sunrise Festival! Woo! Za chwilę wam wszystko w sumie dokładnie opowiemy. Na razie tak troszeczkę teasujemy.
0: Ale bądźcie blisko i przyda się na pewno wejść na meloradio.pl i skorzystać z wysłania nam głosówki. A jakie zadanie dla was i co trzeba zrobić, to już za chwilę o tym.

0: odkręcamy tempo w Melo Radio. Jest 19 minut po 7. No słuchajcie, no skończył się mundial, no ale przecież Sunrise Festival przed nami i to dopiero emocje, to już bardzo blisko, a my, uwaga, mamy jeden podwójny bilet na Sunrise Festival na piątek 31 lipca i już w tej godzinie możecie go zgarnąć. Czekamy na wasze głosówki i uwaga, pytanie do was. Jakiego piłkarza i dlaczego zabralibyście na Sunrise Festival? Najbardziej kreatywna odpowiedź wygrywa podwójny bilet na piątek 31 lipca na Sunrise Festival. Czekamy na wasze głosówki. Wejdźcie teraz na meloradio.pl, można z komórki, i tam na dole strony macie słuchawkę, którą wystarczy wcisnąć i nagrać nam fajną głosówkę. Jakiego piłkarza i dlaczego akurat tego zabralibyście na Sunrise Festival? Masz jakiś swój typ?
1: Ja bym chyba wzięła Jude'a Bellinghama, dlatego że jest mega hot po prostu. Taka jest moja odpowiedź. A ty kogo byś wziął?
0: No nie, no ja Haalanda koniecznie. Nie dość, że facet ma dzisiaj urodziny, to jeszcze by najszybciej po jedzenie mi biegał. Także wasz wybór, czekamy na wasze głosówki. Jeszcze w tej godzinie ktoś zgarnie jeden podwójny bilet na Sunrise Festival na piątek 31 lipca. Jakiego piłkarza i dlaczego akurat tego zabralibyście na Sunrise Festival?

0: Sunrise Festival już bardzo, bardzo, bardzo bliska. Jeszcze bliżej jest opcja zgarnięcia podwójnego zaproszenia na piątek 31 dzień lipca. No dobra, to jakiego piłkarza i dlaczego akurat tego, Klaudia, zabrałabyś na Sunrise Festival?
1: Cześć, na Sunrise Festival zabrałabym oczywiście Kukureję, bo jego bujna czupryna tak powiewa podczas ruchu, że zrobiłby furorę podczas tańca.
0: Klaudia, mam dla ciebie mega dobrą, pozytywną wiadomość. Podwójny bilet. Jeden podwójny bilet na piątek 31 lipca na Sunrise Festival. Jest już twój!
2: Meloradio Giżycko na 107 FM. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze

0: Radioexpert.pl. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Kochanie, napiłbym się kawy.
2: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
1: Kaśka. Złotą Woseba.
2: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
3: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.

0: Skala Fernandez. Co jeśli w Meloradio? Podkręcamy tempo. We wtorek rano dzisiaj już za 17 minut będzie 8. Słuchaj, szybkie, podchwytliwe pytanie. Do czego można wykorzystać drony? Co ci przychodzi do głowy? No, taki abstrakcyjny pomysł.
1: Do na przykład podglądania sąsiadów.
0: O, wiedziałem!
1: No dobra, no...
0: Dobra, słuchaj, uwaga, do walki z komarami. Jeden startup wymyślił drony, które możecie sobie wypuścić w domu, takiego drona, i on lata po całym pokoju, nasłuchując, gdzie siedzi i gdzie strzaił się ten komar, który przez cały wieczór gdzieś się kryje w jakimś kącie. Idziecie spać i on nagle... Wtedy rusza dron i go zestrzeliwuje. Czujecie takie coś? No i słuchajcie, reklamują się, że to jest zdecydowanie bardziej eko, niż byście sobie jakieś zapachy do kontaktów wcisnęli i to miałoby wam śmierdzieć, i na komary to i tak raz działa, raz nie, a was tylko drażni. Szczerze mówiąc, ja myślę, że to się może sprzedać, taki pomysł. Z drugiej strony, jak nie będziecie mogli zasnąć, to zawsze fajnie się gdzieś tam jednym okiem wpatrywać w tego drona, jego lot koszący w stronę komara. Czego to ludzie nie wymyślą jeszcze za 15:08?

0: Austin House, najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo Radio dzisiaj we wtorkowy poranek, 21 lipca mamy i mamy też prognozę pogody, to już niedługo, za 8 minut godzina 8 na zegarach.
1: A już o 8 zagramy
0: Set the Wire Lomix w Melo. Niosy też nie mogą was ominąć, to już za moment w Melo Radio.

0: jesteście na urlopie, czy może pracujecie. To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć:
1: idę. Idę w Melo.
0: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
0: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
2: zapraszam od 18:00.
1: Autopromocja. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: O reklamie. Meloradio Kiszycko. Słuchaj na 107 FM. Trafik.
12: Jeśli kręcicie kółkami po A4 między kątami wrocławskimi a Budziszowem, dziś do wieczora drogowcy będą tam kosić trawę i zajmować prawy pas. Na A1 w Toruniu ciężarówka o poranku zjechała na pas zieleni i jeszcze o tej porze może być zamknięty szybki pas w kierunku Gdańska. Niezależnie od pory dnia, na Krajowej 7 w Krakowie liczymy się z malowaniem pasów. Przed burzami i silnym deszczem. Synoptycy ostrzegają we wschodniej części Warmińsko-Mazurskiego, to m.in. w Mrągowie, ale i na północy Podlasia. Pochmurno nad większością Polski. Tak będzie w pierwszej części dnia, bo po południu synoptycy prognozują już więcej przejaśnień. Słońce ma pojawić się wtedy m.in. na Pomorzu Zachodnim, zatem jest szansa, że wyjdziemy spokojnie na plażę. Ale niestety w Trójmieście i na Helu synoptycy nawet i wtedy prognozują deszcz.
13: Jest już prawie 8:00. Newsy Meloradia, Ewelina Walczak.
14: Ceny paliw znowu w górę. To efekt eskalacji konfliktu między USA a Iranem. W tym tygodniu za litr benzyny i diesla zapłacimy o kilkanaście groszy więcej, ale czy przy dystrybutorach zobaczymy 8 zł?
15: Mam wrażenie, że w tę stronę możemy iść, jeżeli sytuacja nadal będzie nam się zaogniać.
14: ocenia Jakub Bogucki, analityk z epetrol.pl. Tymczasem szef MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może użyć przechwyconych ukraińskich dronów do działań na terenie państw NATO. Scenariuszami reakcji naszych służb na takie incydenty zajmie się dziś Rządowy Komitet Bezpieczeństwa. A pod Wrocławiem powstał pierwszy w Polsce las społeczny. To teren z ograniczoną do minimum wycinką, gdzie o losie drzew współdecydują mieszkańcy. Do końca roku podobne chronione strefy powstaną wokół kilkunastu największych miast, w tym Warszawy i Trójmiasta.
13: Od samego rana podkręcamy tempo w Melo Radio, no i dbamy o dobry klimat, tak żebyście czuli się, nawet jak dzisiaj jakaś praca przed wami, to jakbyście mieli urlop. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłek, siemanko. Melo Radio.

Came here for love, Sigal Love, Mel Radio. Tak podkręcamy tempo, a to już 12 minut po godzinie 8, czyli wy wiecie, że zbliża się ten czas, kiedy możecie udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko dzisiaj od samego rana. Nasza zabawa startuje za chwilę, jak zawsze czekamy na dwie osoby, które mają szansę udowodnić sobie i wszystkim, że są właśnie gotowe na wszystko. Czekamy, dzwońcie 321-321-777, to jest najlepszy moment, żeby zadzwonić do Melo właśnie teraz i zgarnąć merch 321-321-777. Czekamy i zaczynamy już za chwilę, no ale bez was nie wystartujemy. Dwie osoby mają szansę. Czeka Melotorba, są skiety do zgarnięcia. 321-321-777. Gabe CPZ i już teraz w Melo. 12 po 8.

0: To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów za

0: Jest Tomorrowland, na którym byliśmy i będziemy razem z wami. Martin Garrix.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: A teraz to już z nami są nasze gwiazdy naszej zabawy. Cześć, jest Artur, który w pracy jeździ samochodem. Cześć, Artur.
2: Cześć, cześć, cześć.
0: Siemanko. Jest Sławek. Cześć, Sławek.
3: Witam wszystkich.
0: Słyszycie, jaki Sławek wyluzowany, bo Sławek to ma co?
2: Urlop!
0: No właśnie. I Sławek, ale spokojnie, nie ma co mu zazdrościć. Nie, żeby tam od razu było tak fajnie, bo ten na tym urlopiku to Sławek swoje auto naprawia. No i dobrze mu tak. No, nie może być tak, wiecie, że on ma urlopik i tak luzik totalny, a my na przykład nie. Słuchajcie, dwa pytania już za chwilę. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. I najważniejsza zasada tej zabawy: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne, panowie?
2: Tak, jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: To zaczynamy. Pytanie pierwsze. Jakiego koloru jest logo Lasów Państwowych? Zielonego czy pomarańczowego?
2: Artur, zielony, Sławek.
0: Artur pierwszy się zgłosił. Artur, jaki kolor?
2: Zielony.
0: Dobrze, jeden punkt dla Artura. Sławek, imieniem się najpierw proszę zgłaszać. Uwaga, pytanie drugie. Skupienie teraz. Bójka, bajka i... Jak nazywała się trzecia atomówka? Barburka czy brawurka?
2: Sławek? Brawurka.
0: Bardzo dobrze. Ale wyczekał i na pewniaka. 1-1. Bardzo dobrze. Ten remis mi się podoba. Myślę, że taki naprawdę zasłużony. No to tak. Do Artura i do Sławka wysyłamy melotorbę. Dzięki wam bardzo za udział. Trzymajcie się. Fajnego dnia.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio.
0: A my gramy Gordo Loco Loco. I 19 minut po 8 w Melo.

0: Light w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj dla was. 21 dzień lipca mamy. No zwolnić trochę trzeba te wakacje i całe to lato, no, żeby generalnie za szybko nam nie minęło. My za to podkręcamy tempo i mam nadzieję, że uda się też podkręcić trochę temperaturę. Słuchajcie, bo niektórym może się zrobić od tego gorąco, jak szukacie oryginalnych okazji do świętowania. Dzisiaj jest dzień zapraszania kosmitów do siebie. To co? Wpadniesz na kawę?
1: Nie.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w

0: Biedronka.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
4: Autopromocja. Sunrise.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut będzie 9. No i coraz częściej zdarza się, że wracając z wakacji jesteśmy bardziej zmęczeni niż przed wyjazdem. Powód niezadowolenia z takiego urlopu może być ich sporo. Znacie to pewnie od tłumów na plaży albo przy basenie do ogólnej drożyzny na miejscu, gdzie pojechaliście. No i odpowiedzią na to, żeby było lepiej i taniej, jest całkiem nowy trend, czyli, uwaga Daria, staycation. Czyli to taki urlop, podczas którego nigdzie nie wyjeżdżasz, za to zostajesz w domu i korzystasz z atrakcji, które masz na co dzień w najbliższej okolicy. I co ty na to?
1: No, spoko.
0: Może być, nie? Ja tam lubię takie lato.

0: Everything's Fine. No i oby tak właśnie było przez cały dzień dzisiaj. Lucky Jennifer Lopez i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo. Mamy też newsy i prognozę pogody. To już niedługo, a teraz na zegarach za 9 minut 9.
1: A już o 9 zagramy
0: Akcent Don't Live. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i tak dla was zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu

0: formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Biuletyn Urzędu Miejskiego w Giżycku. Wystartowała kolejna edycja kina letniego w naszym mieście. Najdłuższy letni festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane zacumuje w Giżycku. W każdy wakacyjny poniedziałek i wtorek zapraszamy na wyjątkowe plenerowe seanse w porcie Eco Marina. Zapewniamy dobre kino, leżaki i wyjątkową atmosferę kina pod chmurką. Repertuar z pewnością trafi w gusta miłośników wszystkich gatunków filmowych. Filmy można oglądać również z jachtów na częstotliwości 87,7 MHz. To jedyne takie kino jachtowe w Europie. Warto zaplanować wakacyjne wieczory i w kinie pod gwiazdami obejrzeć filmowe hity. W repertuarze m.in. Mały Książę, Sing, Minecraft Film, Pszczelarz, Elvis oraz Pomoc Domowa. W razie niepogody projekcje odbędą się w budynku Eco Marine. Więcej na kinoletnie.pl i giżycko.pl.
5: Kochanie, napiłbym się kawy.
6: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
5: Kaśka. Złotą Wosebę.
6: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
7: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
8: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Traffic.
9: W ciągu dnia drogowców możemy spotkać m.in. na ekspresowej 11 w Wielkopolsce, gdzie remontowany jest węzeł Krzesiny i tam zwalniamy do 60 na godzinę. Prace też na A1 między Bydgoszczą a Gdańskiem, tam z kolei zdejmujemy nogę z gazu do 80 na godzinę. W obu kierunkach korzystamy z pasów prowadzących do Łodzi.

0: Przed burzami i silnym deszczem synoptycy ostrzegają dziś we wschodniej części warmińsko-mazurskiego, m.in. w Mrągowie, ale i na północy Podlasia. Na Pomorzu silniej wieje wiatr, to chociażby w rejonie Trójmiasta. Tam poranek jest deszczowy, podobnie jak na Mazowszu czy Podlasiu. Na południu kraju więcej przejaśnień, chociażby na Śląsku, w Zagłębiu czy na Podbeskidziu. Dziś w Olsztynie do 15 stopni, w Krakowie 18, w Katowicach 20.
1: Za chwilę 9, a już teraz newsy Meloradia. Ewelina Walczak.
2: Nienawistne maile i telefony to odwet za zapowiedź zwolnienia kierowcy, który zaatakował w autobusie młode Ukrainki. MZK w Bielsku-Białej zgłasza sprawę na policję. Mimo nacisków spółka nie ujawni nagrań z monitoringu ze zdarzenia. To kluczowy dowód w sprawie, ucina prezes MZK Hubert Maślanka.
3: Tym, którzy domagają się publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów.
2: Sprawca zdarzenia przyznał się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. Tymczasem mieszkania w Warszawie tanieją. Ceny na rynku wtórnym spadły blisko 2% rok do roku. Powód? Warszawiacy wybierają przedmieścia. Na koniec wielki sukces muzyczny. Harcerska orkiestra Dęta z Tczewa wraca z Meksyku z tytułem Mistrza Świata w kategorii koncertowej.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Koncertowo i po mistrzowsku to wy sobie dzisiaj z tym wtorkiem od samego rana radzicie i trzymam kciuki, żeby tak było. Dalej z tą muzą, którą mam dla was, pójdzie idolo. Akcent i Don't Live już teraz, Waldek Dermak. Dzień dobry, hej. Hello.

0: Gangsters Paradise, Lost Capital w Melo Radio. Zawsze możecie nagrać tam głosówkę i powiedzieć...
1: Zawsze rano mówię hello, no bo słucham Radio Melo.
0: A co wy robicie dzisiaj rano o tej porze? No to dajcie znać, już 12 minut po godzinie 9. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać z komórki i tam nagrać nam głosówkę. Fajny merch na pewno za fajne głosówki będziemy dla was mieli.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Uwaga, bo w niektórych miejscach wyją syreny. Spokojnie, to tylko ćwiczenia dzisiaj, a niektórzy to wyją z zachwytu albo z hejtu nad tym, co się w kinach pojawiło.
1: Dokładnie, pojawiła się Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, w której zagrał na przykład Tom Holland albo Zendaya, więc naprawdę obsada tam jest świetna. Natomiast ludziom się nie podoba. Ludzie, niektórzy hejtują, niektórzy oczywiście są zachwyceni i mówią, że świetna produkcja, ale im się nie podoba to, że niekoniecznie ta epoka jest dobrze oddana, że są elementy, które nie pasują do tej epoki i ludzie porównywali to trochę do tego, jak na przykład jakby Pan Tadeusz był też wyreżyserowany przez Christophera Nolana i ludzie by byli ubrani w wiktoriańskie suknie, a nie spoko, wiesz, tam w stroje litewskie i tak dalej.
0: Dopóki u któregoś z aktorów nie wyhaczą komórki albo zegarka na ręku, to ja jeszcze mówię spoko. Film miał kosztować $250 milionów, a reżyser otwarcie przyznaje, że mógł go zrealizować tylko dzięki kasie, jaką zarobił poprzedni film, czyli Oppenheimer. No to niech się ogląda. Zobaczymy, jak to będzie. Już niedługo. Save My Love, Kygo i Khalid Melo.

0: Fly High. Dobio Robio w Melo Radio. Podkręcamy tempo i ja wiem, że dzisiaj niektórzy mocno się stresują, bo czekają. Na co czekają? Czekają na wyniki. Czy już ich przyjęli na te studia, czy jeszcze nie wiadomo. Słuchajcie, trzymamy kciuki. Będzie okej, tylko trochę cierpliwości. No, znamy to uczucie. Alan Walker za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

To promocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć: idę. Idę w Melo. Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej. Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo. A jak potrzebujecie dobrej play-

Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: biznesowe i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzji i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUVy T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Melo Radio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Basto. Melo i Hold You. Podkręcamy tempo. Za 17 minut będzie 10. To teraz słuchaj uważnie. Teraz
1: no,
0: uważnie.
1: Słucham.
0: Słuchaj, bo ja ci teraz powiem, po czym poznać, że ktoś ma świetny gust.
1: Wow! I kto to mówi?
0: Zaskoczona, co?
1: Yeah.
0: Słuchaj, ale uwaga. Wiesz, jak najlepiej się przekonać, czy ktoś ma dobry gust? Najlepiej to wbijasz się komuś do domu na chatę i od razu rozczajasz, co tam jest. I jak zobaczysz świeże kwiaty, książki na widoku, że takie, wiesz, poukładane, że tak ktoś tam czyta, nie? Że eleganckie dozowniki na mydło są na przykład. To znaczy, że tak, że ten ktoś ma dobry gust. Dodatkowo powinny być też świece i delikatne, ciepłe oświetlenie, a najlepiej to jakiś fajny sprzęt grający i głośniki na widoku.
1: Wow, no to pełen zestaw. Ja tu widzę, że jeszcze jest sztuka z osobistym znaczeniem i nie mam pojęcia, co to znaczy.
0: Mnie nie pytaj. Ale wiesz co? Jest jeszcze jeden punkt i myślę, że tu dajemy radę wszyscy. Słoiki w kuchni podobno oznaką dobrego gustu. Smacznie!

0: A jak się okazuje, to wiele osób zaczęło sprawdzać, czy ma teraz dobry gust.
1: Każdy student ma dobry gust. No bo wiecie, słoiki w końcu.
0: No jasne, że wiemy. Za 90.
2: A już o 10 zagramy.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran, to wy też już to wiecie. Już po godzinie 10 w Melo Radio. Pół godziny muzy dla was, bez gadania i bez reklam.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: zarobić na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM. Trafik.
14: Do Olsztyna nie wjedziemy Aleją Warszawską. To w związku z przebudową drogi wojewódzkiej w rejonie zwalniamy do 50 na godzinę. Na jedynce w Bielsku-Białej drogowcy zabezpieczają uszkodzoną dylatację. Wyłączony mamy prawy pas ruchu na jezdni w kierunku z Wardonia i ograniczenie do 80 na godzinę. Tak będzie do pierwszej połowy września. Więcej niż 15 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Olsztynie w najcieplejszej części dnia, do 17 w Warszawie, Gdańsku i Łodzi, 18 w Krakowie i w Kielcach i 20 w Katowicach. Na południu kraju więcej przejaśnień, chociażby na Śląsku i w Zagłębiu czy na Podbeskidziu. W drugiej części dnia nad Bałtykiem świecić też będzie słońce, jedynie w Trójmieście ma być zdaniem specjalistów deszczowo. Mokre drogi także w Olsztynie czy Iławie.
15: To są newsy na 10. Ewelina Walczak, zapraszam. Afera paliwowa w polskiej armii. Fałszowali dokumenty i przywłaszczali wojskowe pieniądze. Na Mazurach zatrzymano 6 osób. To cywilni pracownicy MON i żołnierz. Podczas akcji służby zabezpieczyły przy okazji około 1000 litrów benzyny. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty. Będzie nowy bon energetyczny. To koło ratunkowe dla programu Czyste Powietrze, mówi prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
16: Zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie. Nie brutto na dane bony dla danego beneficjenta.
15: Nowe wsparcie ma ruszyć pod koniec roku. Na koniec turystyczne rekordy. Blisko 18 milionów wypoczywało w ubiegłym roku w Polsce. Jak wynika z danych GUS, najwięcej gości odwiedziło Mazowsze i Małopolskę. Najdłużej zostawaliśmy jednak nad Bałtykiem. Tam wykupiono najwięcej, bo aż 16 milionów noclegów.
13: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka. Melo.

0: promocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć: Idę w Melo! Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
1: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
0: A jak potrzebujecie

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
11: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
13: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Lidl, to się opłaca.
20: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
21: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
21: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
21: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: z Meloradiem. Tylko w Meloradiu usłyszysz na żywo sety najlepszych DJ-ów. Prosto z Boom w Belgii. Słuchaj transmisji przez cały weekend od 20. Baw się razem z nami i poczuj prawdziwy klimat prawdziwego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tylko z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele. Od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. E-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Погода.
1: Więcej słońca w drugiej części dnia prognozują nad Polską synoptycy. Tak będzie chociażby nad morzem z wyłączeniem Trójmiasta czy Helu. Tam w dalszym ciągu zdaniem specjalistów będzie padać. Mokre drogi i chodniki także w Olsztynie czy w Iławie oraz na całym Podlasiu. Na termometrach najniższe wartości we wspomnianym Olsztynie do 15 stopni, 17 w Warszawie i Gdańsku, Kielce 18, w Katowicach 20.
2: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Trwają ćwiczenia Alarm 2026. Do 19:00 w całej Polsce mogą zawyć syreny alarmowe. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk uspokaja. Nie oznacza to realnego zagrożenia.
3: Uruchomienie systemu to jest 3-minutowy sygnał modulowany. To jest sygnał, który najczęściej kojarzymy z remizami strażackimi.
2: Natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły. Wszystko to sprawdzian systemu na wypadek zagrożenia uderzeniami z powietrza. A to niestety nie są ćwiczenia. Mowa o zamknięciu krajowej 16 po wypadku, do którego doszło rano między Iławą i Ostrudą. W zderzeniu dwóch osobówek i busa ranne zostały 4 osoby. W Małopolsce tymczasem udało się przywrócić ruch na linii kolejowej między Wierchomlą i Piwniczną, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Jak doszło do wykolejenia, to sprawdza wciąż Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Tak, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media Expert. Expert.pl.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
1: taniej masz. Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: O reklamie. Pogoda.
10: Zmienne warunki meteo dziś w całym kraju. W drugiej części dnia nad Bałtykiem świecić będzie słońce. Jest szansa, że wyjdziemy na plażę. Jedynie w Trójmieście ma padać, podobnie na Helu. Mokre drogi, chodniki też w Olsztynie czy Iławie oraz na całym Podlasiu. W Warszawie i Gdańsku do 17 stopni. W najcieplejszej części dnia w Kielcach 18, na Podkarpaciu do 21.
11: To są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Kierowcy autobusów z Bielska-Białej dostaną specjalny dodatek do wypłaty. To reakcja przewoźnika na stres i napięcie, z jakim pracownicy mierzą się po głośnym ataku na nastoletnie Ukrainki w autobusie z udziałem byłego już pracownika spółki. Sprawą gruźb wobec spółki i jej pracowników zajmuje się już policja. Rząd zajmuje się dziś projektami ustaw o górnym limicie zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia i kontroli czasu pracy lekarzy. To po tym, jak wyszły na jaw nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szefowa resortu zdrowia chce, by przepisy obowiązywały od nowego roku. A na razie wakacje, pogoda nie rozpieszcza wypoczywających pod namiotami. Posłuchajcie, jak radzą sobie zuchy w bazie ZHP w Czernicy w Borach Tucholskich.
12: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki.
13: Mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
11: Na północy kraju lepsza pogoda dopiero od weekendu.
9: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Romelo prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Z Meloradiem. M to

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
13: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
14: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: Po reklamie. Tak gra Melo.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl – tu zaczynają się letnie emocje.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.

0: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.

0: To są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 8 zł za litr to nie jest nierealny scenariusz, zarówno jeśli chodzi o diesel, jak i benzynę, mówią eksperci. Możliwe, że przeciągająca się niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie wywinduje ceny paliw na najwyższy poziom w tym roku. A to już warszawscy kierowcy.
1: Kolejna zawierucha, którą robią dla swoich interesów. Pretensji nie mam. Pomarańczowego mam pretensje.
2: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki. My na tym cierpimy.
0: Drożeje też autogaz, ale nie tak dynamicznie. Wynik na alkomacie poza skalą, a wcześniej niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka przed radiowozem, ciągnikiem rolniczym bez tablic rejestracyjnych. To wyczyny 57-latka zatrzymanego w gminie Masłowice w Łódzkiem. Kierowca nie miał też prawa jazdy, grozi mu 5 lat więzienia. A w Niemczech koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych. Zakaz ma wejść w życie od połowy października i pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo.

0: Autopromocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć: idę. Idę w Melo. Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
1: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
0: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
1: zapraszam od 18:00.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox. Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Melo Radio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg.

0: kwasu acetylosalicylowego 100 mg etenzamidu 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
5: To są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Zmiany w służbie zdrowia, w tym górny limit wynagrodzeń dla lekarzy, dziś na stole rządu. 76 800 zł. Tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy na dwóch etatach, zapowiedział premier Donald Tusk.
6: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
5: Tymi propozycjami Sejm ma się zająć na początku września. A dzisiaj Polska dołączyła do unijnego programu bezpiecznej łączności. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Chodzi o umieszczenie na orbicie prawie 300 satelitów, które będą zapewniały łączność odporną na ataki. Dzisiaj też w całym kraju ćwiczenia alarmowe sygnałów na wypadek ataku lotniczego. Syreny mogą zawyć w każdej miejscowości, nawet kilkukrotnie.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim i Adrianem Nowakiem.
1: Freak Fight. A co to się stanęło się?
2: Ile to już lat?
1: O, 7 będzie jakoś. Liczyłem dzisiaj rano.
2: 7, 6, 7, 6, 7, coś takiego?
1: Ależ ciebie młodzieżowy wariat.
2: Siemano wszystkim, to jest Freak Fight w takim nietypowym wydaniu. Mikołaj Kujawiński.
1: Adrian Nowak.
2: Siemano.
1: Elo, elo.
2: Dzisiaj się będzie dużo działo, bo będziemy gadać o gołym typie.
1: Tak, będzie Robert sam w domu.
2: No i będzie jeszcze między innymi czekaj, bo mi się zamknęło.
1: No sprawdzimy, ile kebabów się zjada w Warszawie.
2: To jest pilne.
1: Spoiler, tak. Dużo.
2: Dużo. Body Talk, ale Farben. Zaczynamy. Siemanko.

0: ATB Dopamin Don't Stop, I Wanna Know. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a tempo jest podkręcone, jeśli chodzi o jedzenie kebaba.
1: No właśnie, słuchajcie, Polska to kraj, który nie tylko kotletem stoi, bo kebsy też cieszą się ogromną popularnością. 5 milionów porcji tak naprawdę pizzy i burgera można było śmiało przez 12 miesięcy obserwować, ale jest jeden, co zamówił łącznie ile? Bo 266 kebabów.
0: I wydał na to 13 tysięcy złotych i chyba u niego co drugi dzień słychać taki dialog.
2: Pejdę po kebaby tej, kurwa.
3: Gdzie ty babisiu?
2: Kebaby! Kebaby są opłacone, 3 sztuki. Na dole stoi.
3: Ty babi stoją?
2: Tak.

0: Chris Jones w Melo Radio Young Again. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A teraz przenosimy się na Dolny Śląsk, gdzie były chwile grozy.
1: Ten facet też może powiedzieć Young Again. Słuchajcie, to ja nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Wyobraźcie sobie sytuację, że chodzicie sobie ulicami miasta i nagle przed kościołem widzicie postać całkiem sporych rozmiarów, bo facet soczyście ulany. Przepraszam, że to mówię, ale taka prawda. Gość jest całkowicie goły, siada na ławce i...
0: I zapala papierosa na ławce pod kościołem. I to pod kościołem jeszcze.
1: Rozumiesz?
0: Ale skoro... chodził na golasa po mieście, to gdzie on trzymał tego papierosa?
1: To jest świetne pytanie. Zapraszamy was na WhatsApp Melo Radio. Odpowiedzcie na pytanie, gdzie chłop miał papierosa. Dajcie znać, czekamy na głosówki. Za najbardziej kreatywną dostaniecie... A zobaczymy co.
0: Uśmiech prowadzących.
1: Może być.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ekscelenca i Fukaj, Liwka, Enklawa.
1: I 27 minut po 14. Przed momentem rozmawialiśmy o chłopie, który chodził nago po Dolnym Śląsku, pojawił się pod kościołem, usiadł i zapalił papierosa, ale no gdzie tak. On go miał?
0: No właśnie, to było pytanie.
2: No jak to gdzie miał chłop papierosa? Skoro to był prawdziwy chłop, to tego papierosa miał za uchem.
0: A, no tak, znaczy są też inne teorie.
3: Prawdopodobnie koło żołędzia.
0: I jeszcze Kamil postawił bardzo dobre pytanie. Papierosa jak papierosa. Ale gdzie trzymał ogień?

0: Biedronka. Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat, to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.

0: Cyril, Still Into You w Meloradiu. Nie wiem, co się dzieje na tym Dolnym Śląsku. Albo facet chodzi nago po ulicy, albo szukają pumy.
1: Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Ostrzeżenie pierwszego, drugiego albo i trzeciego stopnia. Pęcław, Dolny Śląsk. Uważajcie, w tamtejszych lasach grasuje puma, niebezpieczeństwo.
0: Podobno już druga w ogóle w Polsce. Tym rejonie.
1: I w Polsce chyba. Ale wiesz co, tutaj jest też powiedziane, że w razie czego trzeba zachować szczególną ostrożność i dać znać służbom, że coś takiego miało miejsce. I co zadzwonisz i powiesz? Dzwonię w sprawie pumy?
0: Tej, co była na zawodach?
1: A doktor Coksu już teraz w Meloradiu, 17 minut do 15.
0: A czy można też dzwonić w sprawie borsuka?
1: Jakiego borsuka?

0: Everything's Fine, Alok, Jennifer Lopez w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo, a ja jutro nie przychodzę do pracy. Dostałem właśnie fantastyczną wiadomość na maila, słuchaj, nigeryjski książek chce mi podarować miliony dolarów za darmo.
1: Naprawdę? Naprawdę. Stary, musisz mu odpisać.
0: Właśnie już odpisuję, tam tylko chcę mieć, wiesz, jakiś numer konta, coś takiego, jakieś dane mu wysłać.
1: Ej, to weź jeszcze mu wyślij hasło do swojego konta bankowego.
0: Dobre.
2: Ja też bym chciała.
0: No to dobra, to odpisujemy zbiorczo w takim razie. Dobra. Dołączę was pod CC.
1: Dzięki.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Bibi Rexa, Faithless i New Religion. I ten numer zagramy punktualnie o 15:00, kiedy jeszcze nie będą gadać, a to jest w ogóle sztosnuta, bo ona ma wiele lat i nadal jest ekstra.
3: Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą

0: królewską. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: dalej masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
15: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Biuletyn Urzędu Miejskiego w Giżycku. Wystartowała kolejna edycja kina letniego w naszym mieście. Najdłuższy letni festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane zacumuje w Giżycku. W każdy wakacyjny poniedziałek i wtorek zapraszamy na wyjątkowe plenerowe seanse w porcie Eco Marina. Zapewniamy dobre kino, leżaki i wyjątkową atmosferę kina pod chmurką. Repertuar z pewnością trafi w gusta miłośników wszystkich gatunków filmowych. Filmy można oglądać również z jachtów na częstotliwości 87,7 MHz. To jedyne takie kino jachtowe w Europie. Warto zaplanować wakacyjne wieczory i w kinie pod gwiazdami obejrzeć filmowe hity. W repertuarze m.in. Mały Książę, Sing, Minecraft Film, Pszczelarz, Elvis oraz Pomoc domowa. W razie niepogody projekcje odbędą się w budynku Eco Marine. Więcej na kinoletnie.pl i giżycko.pl.
18: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem. Gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
19: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do

0: kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
1: O reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
2: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Zakończono ćwiczenia syren alarmowych, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają też ze sztucznej inteligencji. Eset i Marcin Mazur.
5: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań.
4: Ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa od 5 lat. No to na koniec jeszcze pogoda i ta w najbliższych dniach no nie będzie rozpieszczać. Ma padać, zwłaszcza na północy kraju, tam też jutro burze. Dlatego w całym kraju pochmurno i deszczowo.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: 15 na zegarach, to jest Freak Fight w Meloradiu, a teraz porozmawiamy o dwóch legendach piłki nożnej.
3: Tak jest, nie uwierzycie co teraz robią, mamy zdjęcia, mamy wszystko, zaraz wam opowiemy. Bebe Rexha, New Religion już teraz.

0: Break Your Heart w Meloradio. Tajekros, który był w Polsce w 2012 roku, i Ludacris, który jest szybki i wściekły. 12 minut po godzinie 15. No, a teraz porozmawiamy o...
1: Zinedanowi.
0: Dobrze poszło.
2: Bardzo ładnie.
3: Zinedine Zidane. Podobno Fabrizio Romano donosi, że podpisał już długoletni kontrakt z francuską federacją i będzie nowym trenerem reprezentacji Francji.
0: Gratulacje, brawo.
3: Wiesz, co to oznacza? Nie, że teraz Zinedine Zidane będzie pracował z tym, no.
4: Ten Mekambe.
5: Mbappé.
4: On jest, to jest piłkarz dla mnie w tej chwili wszechświatów.

0: Bryska w Meloradiu lato, pocałuj mnie.
1: No i lato nas w sumie też pocałowało, patrząc na pogodę, ale to, co słyszycie teraz, te dźwięki, Boziu, nostalgią.
0: To takie dźwięki bardziej zimowe.
1: Trochę tak, ale tam, gdzie się teraz przenosimy, to nie jest do końca zimowo. Chicago!
0: Chicago. W Chicago jest oczywiście Robert Lewandowski. Już tam nawet zrobił sobie zdjęcie z koszuleczką Chicago Bulls. W ogóle ma być tam taką trochę maskotką, nie? Trochę takim motorem napędowym promocji. Ale klub Chicago Fire postanowił też spełnić marzenie Roberta i zostanie oprowadzony po domu z Kevina samego w domu.
1: No to jest rewelacja i wiecie, na pewno Robercik się jara w 100%, będą jakieś z tego foteczki i tak dalej, ale mi to się wydaje, że jest jeszcze inna fajna sprawa. No bo jakby tam coś się nie udało i tak dalej, no to wiesz, Robert może zagadać, wynając sobie tę chatę i powstanie nowa kultowa produkcja Robert sam w domu.
0: To na TikToka będzie wrzucał.
1: O, super.
0: Jak tańczy. Sam w domu.

0: To co Biromio w Meloradio Fly High, tak właśnie podkręcamy tempo. A jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o parze, która sypia w egipskiej pościeli.
1: No a to na to trzeba mieć hajs, dlatego jeżeli potrzebujecie 200, nawet 500 złotych, to nie czekajcie, tylko od razu wbijajcie na meloradio.pl. Piszcie, na co to wydacie, a my do was zadzwonimy.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
8: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
7: To ty nie jedziesz pociągiem?
8: No nie.
7: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
8: Coś tam słyszałem.
7: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
8: Naprawdę?
7: No tak, i książkę poczytasz i maila wyślesz.
8: Ale autem to chyba szybciej.
7: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
8: Przekonałaś mnie.
7: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
17: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
18: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Felixien i Polina Book of Love w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeśli chodzi o Księgę Miłości, to teraz otworzymy rozdział pod tytułem Wspólne Wakacje.
1: No właśnie, przygotujcie się na coś specjalnego. 16 minut do godziny 16, a my przeglądamy sieć, by dowiedzieć się o tym, że Roxy Węgiel jest w pięknym Rzymie. Wiecie, widoczki, piękne zdjęcia, wszystko dostępne. Widać, że jest relaks, widać, że jest szczęśliwa, uśmiechnięta i radosna.
0: O, i z wujkiem pojechała, zobacz. Ty, ale czemu ona się z nim całuje?
1: Mikołaj, to nie jest jej wujek.
0: Jak to?
1: To jest jej mąż.
0: A, ups.

0: Mikolas i Trips, Hard to be Humble w Melo Radio. Wczoraj byłem na stacji benzynowej. Zatankowałem 20 litrów. 150 zł.
1: Robiłeś badania na serce?
0: Jeszcze nie, ale zabolało.
2: No bo właśnie, w newsach będzie o cenach paliw.
0: Czy będzie taniej? Czy tanie to już było?
2: No właśnie, tak.
1: Ula, licz się z tym, co mówisz. Ja muszę zatankować samochód zaraz, nie?
2: Słuchajcie, posłuchajcie newsów.
1: No dobra.
3: A już o 16 zagramy
1: Milky i David Guetta, Just the way you are w Melo. I mogę wam powiedzieć, że to, co David Guetta zrobił na Tomorrowland, to już jest nieprawdopodobna legenda i historia. Cudo!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty z

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki,

0: Minuta do 16:00 to są newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Polska nie jest już krajem taniego paliwa, jak pisze Business Insider. Ceny zbliżają się do unijnej średniej. 95 tańsza jest m.in. w Szwecji, Słowenii i Hiszpanii.

0: Za to w Polsce pracują już roboty pielęgniarskie, a dokładniej w szpitalu klinicznym numer 2 w Szczecinie, mówi rzecznik placówki Mateusz Iżakowski.
1: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
0: To najnowocześniejsze roboty tego typu w polskich szpitalach. A w paryskim Luwrze znów zostanie otwarta galeria Apolla, z której skradziono klejnoty koronne. I choć włamywaczy zatrzymano, to klejnotów wciąż nie odnaleziono.
2: Co tam można obejrzeć teraz? Poziom bólu.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Największa w Europie.
4: A jedyna w swoim rodzaju.
2: I to u nas, w Polsce.
4: Mamy to.
2: O co chodzi, powiemy jeszcze w tej godzinie oczywiście.
4: Mikołaj.
2: Adrian.
4: Milki David Guetta.

0: Liza od Weekend w Meloradio, tak podkręcamy tempo. A teraz jedziemy na pielgrzymkę.
1: Jedziemy razem na pielgrzymkę.
2: Dobry Jezu, a nasz Panie.
3: Ważna informacja z ostatniej chwili, nie uwierzycie, ale będzie nowy pomnik Maryi pod Toruniem.
0: I to nie taki byle jaki, tylko największy w Europie.
1: Brawo!
0: Brawo, bo niestety ktoś postawił większego Jezusa od naszego w Świebodzinie.
3: Tak jest. W tej sytuacji też mi przychodzi jedna rzecz do głowy, no bo co ten Jezus mógłby powiedzieć, tak?
0: No właśnie, i co by powiedział?
3: Uha, hu, o mamo.

wychodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Mam zrobić ten żart?
1: No, czekam na niego.
0: Robin Schulz, One with the Wolves w Meloradiu i 16 minut po 16. Mikołaj, czy coś ci dzwoni?
2: Badumc.
3: Czy coś ci dzwoni?
1: To jest ten moment, w którym gramy dźwięk z dawnych czasów. Wy zgadujecie, co to takiego, a dzisiejszy dźwięk, no to taki powrót do dzieciństwa dla nas obu chyba.
0: 2004. Pamiętamy to, jakby było wczoraj. Draże
1: korsarze. 2004, to już 22 lata temu?
0: Tak.
1: No zobaczymy, ilu z naszych słuchaczy było wtedy obecnych na świecie, że tak powiem. Słuchajcie się uważnie.

0: Jeżeli wiecie, z czego pochodzi ten dźwięk, wysyłajcie głosówki i tekstówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Ale ułatwiliśmy zadanie, bo tam słychać też coś bardzo charakterystycznego.
0: Tak, to może jeszcze raz.
1: No, dawaj. Poezja. Ja mam ciary.
0: Nie da się nie kiwać do tego. WhatsApp Meloradia. Co to był za dźwięk?
2: Czy coś ci dzwoni?

0: Git Creek, Get Genug i 26 minut po 16. Świetnie się tego słucha na Zigozoile.
1: Musimy wrócić do czy coś ci dzwoni. Przypomnijmy dzisiejszy dźwięk zagadkę. Poproszę. No i wiele było odpowiedzi. Prawie wszystkie dobre. Ale ktoś pisał, że Skate, że Underground 1, NFS oczywiście, tak, że Most Wanted, że San Andreas, ale prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna.
2: Czyżby to był Need for Speed Underground 2?
0: Tak jest! Brawo!
1: Wygrywasz legendarne modyfikacje do samochodu.
0: Z tieru trzeciego.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
10: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Mello Radio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
18: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Mello Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Jacko i Torres w Meloradiu L'Amour Toujours. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A niezły żur to się wylał ostatnio na warszawskim Wilanowie. Uważajcie na siebie.
0: Ich koszmar się spełnił. Naprawdę. Teraz będzie zaniżenie wartości luksusowych nieruchomości, ponieważ no, otwarli w końcu to Dino na Wilanowie.
1: Stało się, ludzie przechodzą różne kryzysy, kataklizmy i tak dalej, ale na Wilanowie otwarto Dino i jest faktycznie przeklęte. I tak zaczęliśmy z Mikołajem kminić, co jeszcze może być takie antywilanowskie.
0: Tak,
1: co?
0: To będzie początek końca, potem im wybudują dworzec PKS.
1: Kiosk ruchu na przykład.
0: Jakiś Ciucholand, nie?
1: Może budka telefoniczna.
0: No i wpuszczą samochody ze standardem. Euro 3.
1: Skandal.

0: Neustadt i South Star I Like, a w taką pogodę jak mamy dzisiaj, to ja lubię do wanny na przykład się wrzucić, wsadzić
1: i robisz trudy?
0: Komponować i tam się wykąpać w niej.
1: Super.
0: Ale nie wszędzie,
2: ale to
0: się
2: nie
0: można.
2: Trzeba. Aha, bo tak, to o tym powiem, ale mówię, że nie trzeba do wanny w taką pogodę.
3: A gdzie można jeszcze?
0: No wystarczy wyjść na dwór, nie?
2: No
0: nie
2: tak,
0: sumie, mokry zaraz.
2: A o kąpielach będzie w newsach.
4: A już o 17:00 zagramy
3: WW Kashmir i Bet.
1: No, to po kąpieli można do łóżka. Chociaż nie o tym jest w tej piosence, to i tak zagramy to punktualnie o 17:00.
0: Co ty mi proponujesz?
1: Nie, stary, nic. No spokojnie, naprawdę.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Giżycku?
1: Urszula Miszczak, zapraszam. Już za chwilę Dni Olsztyna. Świętowanie potrwa od 23 do 26 lipca. Stare Miasto wypełnią koncerty, spektakle, warsztaty, spotkania. Nie zabraknie także uwielbianego jarmarku jakubowego, a najważniejsze wydarzenia z amfiteatru, m.in. koncert Margaret, będzie można śledzić również na żywo na Targu Rybnym. Wstęp na wszystkie wydarzenia Dni Olsztyna jest bezpłatny. Przenosimy się do Mrągowa. Tam 31 lipca 7. edycja wyjątkowego festiwalu muzycznego 12 godzin Serce Mazur. Wydarzenie promuje transplantologię oraz prowadzi zbiórkę środków na sprzęt ratujący życie. Na scenie amfiteatru w Mrągowie wystąpią zespoły Lemon, Hala for Transplant oraz Ewa Farna. I jeszcze zaglądamy do Strudy. Ma nową atrakcję Skate Park. Jest na nim wszystko, czego potrzeba do jazdy na deskorolce, BMX-ie, hulajnodze czy rolkach.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: W rękach policji są już dwaj podejrzani o pobicie mężczyzny, który w Poznaniu stanął w obronie atakowanego w tramwaju nastolatka z Ukrainy. Policja prosi o kontakt jego, a także świadków ataku. Z kolei mandaty grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów, a to jest surowo zabronione, mówi Tomasz Zając z TPN.
5: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie.
4: Poszukiwani turyści to prawdopodobnie Holendrzy. Na koniec Włochy warta 250 milionów euro przesyłka nie dotarła do celu, bo policja zajęła gigantyczny transport czystej kokainy. Prawie 800 kg była ukryta w transporcie bananów.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: 17 na zegarach, a to oznacza, że w tej godzinie Freak Fightu będziemy grać w Państwa Miasta.
1: O, super, fajnie, zawsze byłem w to dobry.
0: No to zobaczymy, jak ci pójdzie dzisiaj.
1: Dobra, superancko, W&W już teraz. Melo Radio.

0: Florida, Good Feeling i 12 minut po godzinie 17. To było też na Tomorrowland.
1: Co ty gadasz? Kto to zmiksował?
0: Pan Getta.
1: No. To jest dopiero magik. A teraz będziemy wmiksowywać się w naszego WhatsAppa. Bardzo przydatna rzecz. WhatsApp Meloradia, możecie znaleźć odnośnik na meloradio.pl, bo dzisiaj pytamy, co można robić na stacji benzynowej na literę P?
0: To jest trudne pytanie, ale można płakać.
1: W duchu, wczoraj to robiłem, jak tankowałem. Można płacić. Dużo. Słono.
0: I co jeszcze można zrobić? Przekonajmy się.
1: Do was, tak jest. Co można robić? Na stacji benzynowej na literę P wysyłacie głosówki i tekstówki na WhatsAppa. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Smolasty Trips, duże oczy. Można je zrobić, jak się wjeżdża na stację i się widzi ten pylon, nie?
1: Oj, stary, oj, aż mnie boli coś w środku, naprawdę.
0: Pytamy dzisiaj, co można robić na stacji benzynowej na literę P? Jak zwykle stanęliście na wysokości zadania, Sebuś?
2: Pilnować poziomów paliwa.
0: No, przecież. Ale to chyba jak się tam pracuje, nie? Grzegorz?
3: Co można robić na stacji benzynowej na literę P? Poić dziki lub poić się dzikiem. Interpretacja dowolna.
1: Dzięki, dobra.
0: Trzeba uważać na te dziki, bo gryzą w nogi, dzisiaj czytaliśmy, nie?
1: Faktycznie.
0: Monika?
4: Pakować zakupy.
0: Zakupy na stacji, to takie ekskluzywne wręcz. No i jest jeszcze...
1: Moje ulubione.
0: Taka propozycja.
5: Można pierdolić na zawał podczas płacenia za paliwo, tylko nie puszczajcie tego na żywo.
0: A będziemy właśnie, bo dobrze powiedziane. Yeah? Co można robić na stacji benzynowej na literę P? Wysyłać odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Redux, Fezo Zark i How Does It Feel? 26 minut po 17. Nutka, która oparta jest na klasyku Blue Monday, New Order. Na pewno słyszeliście.
1: Au, Adrian, ale z ciebie dziennikarz muzyczny dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo, ale mnie interesuje inna sprawa. Co można robić na stacji benzynowej na literę P?
2: Parkować samochody, parkować auta.
0: To prawda.
1: Nawet więcej niż jedno, to na bogato. A chociaż w sumie na biedną takie ceny są. Ale można też?
3: Oczywiście na wybranej stacji można poderwać wspaniałą, ładną kasjerkę.
1: Szans. Ale tylko na wybranej stacji. Tylko. Pewnie są specjalne znaczenia.
0: No bo to
1: tutaj
0: są punkty,
1: można podrywać.
0: Stary, są punkty lojalnościowe, wiesz.
1: Co można robić na stacji benzynowej na literę P? Odpowiadacie na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa Meloradia na meloradio.pl.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Добрый день. Автопромоция. Реклама.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: Natalia Nykiel w Melo, bądź duży. A my pytamy, co można zrobić na stacji benzynowej na literę P.
1: Czekamy.
0: Karol?
2: Można też popatrzeć na dystrybutor.
1: I odjechać.
0: Ja właśnie patrzyłem, żeby równo 20 litrów zatankować. Udało mi się.
1: Super.
3: Można płakać.
0: To był Paweł. Który, no, ma rację niestety. Paula?
4: Co można robić na stacji? Na literkę P? Pomijać faceta za łóżkiem. Oczywiście, żeby kupił dobrego hot doga.
0: Monika?
5: Sawia puścić po starym hot dogu.
0: No i nie wszedł w takim razie. Dolores?
6: Trzeba płacić.
0: A no niestety trzeba. Dzięki za wszystkie wiadomości. Jutro będziemy się bawić dalej.

0: Ja muszę coś powiedzieć.
1: To powiedz.
0: Bo ty powiedziałeś, że tankowałeś 20 litrów
1: no.
0: i płakałeś, a ja nie mam takiego problemu, bo zawsze tankuję za 100 zł. Nigdy nie czuję różnicy.
1: Wiesz co, do rządu powinieneś iść chyba.
0: Uwaga, będę przyszłym premierem Pychu 2058.
1: To jak Mata prawie.
0: Prawie. Ale niech on najpierw coś...
1: Może koalicję zawiąż.
0: To ja to naprawię.
1: Z tymi koalicjami to trzeba uważać, naprawdę.
0: 18 zaraz. A już o 18 zagramy Another w koalicji z 54 Ultra.
1: Zrobiło się niebezpiecznie.
2: No, naprawdę.
0: No to teraz będzie bezpiecznie, bo już 18.
1: Superancko. Dzięki za dzisiaj, siema.
2: A, do jutra.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: Wielki Życko. Słuchaj na 107 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Trudno o kąpiel w polskim morzu, bo ponad 140 kąpielisk na ponad 140 kąpieliskach jest zakaz kąpieli. Wszystko między innymi przez wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Uważajcie też na fałszywe treści w internecie, bo po sieci krążą nagrania przedstawiające rzekomo polskich żołnierzy krytykujących Ukrainę. Specjaliści ostrzegają, że są wygenerowane przez AI. A co robić, gdy pada deszcz i pogoda nie jest zachęcająca? No na przykład harcerze ZHP w Borach Tucholskich mają sporo pomysłów.
3: Wcale się nudzimy. Mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
4: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, i tak jest zawsze jakiś fan z tego.
2: Z nieprzyjemną aurą na północy musimy jakoś wytrzymać jeszcze do weekendu.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: idę w melo.
1: No i już 18 minęła, fajnie być tu z wami wieczorową porą. No, chociaż pogoda dzisiaj nie dojeżdża, ale z głośników Melo lato wylewa się niezależnie od wszystkiego. Junotas i Narkotik, to wam zagram za moment, to zaczynają Another i tak to jo. Tu pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę.

9 minut po 18 na zegarach. To Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls. A ja za moment będę dzwonił z szybką kasą. Dzięki za zgłoszenia na meloradio.pl. Kto się zgłosił, niech ma telefon przy sobie.

0: Overdrive w Melo. Miesiące lecą, a ten numer jest cały czas tak samo dobry. 18:18 na zgarach, to czas na kasę.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: No i jest to też moment, żeby Natalia odebrała telefon. Właśnie do niej dzwonimy, no i mam nadzieję, że zaraz usłyszymy pierwszy sygnał. I właśnie to się wydarzyło, czekamy ich 5. Tyle maksymalnie czasu ma Natalia, żeby telefon odebrać. No i
2: tak,
0: to się chyba właśnie wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: O, witajcie, cześć.
0: Cześć, słuchaj, 200, gdybyś miała zgarnąć się z naszej kieszeni i miałyby przejść do twojej, to powiedz, na co by się wydała?
2: No bardzo jest mi potrzebna mała, przenośna lodówka turystyczna. Mam zamiar zorganizować garden party. Wypełniłabym ją lodem, jakimiś napojami chłodzącymi. Chcę zorganizować imprezę w stylu włoskim, także będzie dużo dodatków.
0: A z jakiegoś konkretnego powodu, czy tak po prostu?
2: No, pogoda nie sprzyja na razie, także chciałabym się strzelić w jakieś okno pogodowe i po prostu spędzić z przyjaciółmi fajnie czas. No, a w tyle oczywiście Melo Radio.
0: To w Polsce może być trudne, żeby w okno pogodowe się strzelić. Mam nadzieję, że te 200 wystarczą ci na lodówkę i na jakąś jeszcze parasolkę, bo wiesz,
2: żeby jeszcze parasolka albo po prostu jeszcze jakiś większy worek drewna, żeby rozpalić ognisko do rozgrzania.
0: A ten dźwięk oznacza, że 200 na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
2: Dzięki wielkie, bardzo dziękuję.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Whisper. To Joel Corey w Melo Radio. Absolutna nowość na naszej playliście od jednej z gwiazd z tegorocznego Tomorrowlandu. Pamiętajcie, że to, co będzie się działo w ten weekend w Belgii, usłyszycie też na antenie Melo Radia. W piątek, sobotę i niedzielę zagramy wam sety prosto z Tomorrowlandu po godzinie 20 każdego dnia. Wbijajcie też na nasze sociale, no bo tam przede wszystkim zobaczycie całą magię Tomorrowlandu. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie...

0: internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

kochasz, to Sobel w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Stworzyli biurowiec w kształcie kosza na zakupy. Takiego, co się w supermarketach do łapki bierze. To w Ohio, tam firma zajmująca się produkcją właśnie takich koszy 30 lat temu postawiła na oryginalność, no i zamieniła swój biurowiec wyglądem właśnie w taki jeden wielki, ogromny kosz. No, firma już zdążyła upaść, ale budynek ciągle stoi. No i słuchajcie, teraz jest na sprzedaż. 8,5 miliona dolarów. Tyle trzeba wyłożyć, żeby taki budynek sobie kupić. No i ja muszę przyznać, słyszałem, że jest coraz drożej, ale o tak drogim koszyku na zakupy to jeszcze nie słyszałem. Madonna i Martin Garrix, Bizarre, ich nowość już teraz na antenie Mela.

0: Tego pana usłyszycie na Sunrise Festival, a ten festiwal już za niespełna dwa tygodnie odbędzie się w Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Meloradia, no bo jeszcze będą szanse na to, żeby tam razem z nami pojechać. A za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy!
0: Sony Fodera też na Sunrise Festival wystąpi. I jego numer Think About Us rozpocznie 19 punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: O reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Idę w Melo. No i już 19 wbiła na nasze zegary, ale to nie jest czas na dobranockę. Teraz wieczór się dopiero rozkręca. Choć zimno za oknami, więc na ogrzanie w tej godzinie ktoś z was zgarnie skiety Meloradia. Możemy się tak umówić? Zagramy w zabawę O czym myśli Pychu, a wcześniej gramy Sony Fodera. Na początek to Think About Us.
5: Meloradio. Idę w Melo.

Run, Run, River. Wiem, że kochacie ten numer. David Guetta, Yalok w Meloradiu. 9 minut po 19 na zegarach, a my za moment zagramy sobie w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są naprawdę bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a potem wy dzwonicie na antenę Meloradia, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś myślę o miejscu. Do tego miejsca chodzimy raczej w wolnym czasie, choć są szczęśliwcy, którzy mogą mi tam pracować. No i może być to na przykład dobre miejsce nie tylko do takiego o spędzenia czasu, ale na przykład, no, żeby wyprawić urodziny. 321-321-777. Tu za moment możecie dzwonić, no i zgadywać, o czym myśli Pychu.

0: Wow, wow, wow, wow, wow, jaka ona jest perfekcyjna w wokalu. Ella Henderson i Rudimental. Alibi w Meloradiu. 19.18 na zgarach, a ja mam do was małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, co wieczór zastanawiamy się, co po mojej głowie chodzi. No i kolejna taka szansa, żebyście to zgadli przed wami. Dziś myślę o miejscu. No i jest to miejsce, do którego raczej chodzimy w wolnym czasie. No i może to być na przykład dobre miejsce do tego, żeby wyprawić sobie urodziny. 321-321-777 to jest mój numer telefonu tutaj prosto do studia. Możecie dzwonić zazwyczaj totalnie za free. No i zgadywać, o czym myśli Pychu. Do zgadnięcia są eskiety od Meloradia, więc czekam na pierwszego chętnego, który spróbuje się zmierzyć z tym, o czym dzisiaj myśli Pychu. Można dzwonić właśnie w tym momencie, można zadać jakieś pytanie, można od razu strzelić. No mam nadzieję, że za chwilę moja magiczna czerwona lampka się zapali, no i ktoś z was spróbuje. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Ania.
0: No cześć Ania, to o czym myśli Pychu dzisiaj?
2: Ja myślę, że to może być restauracja.
0: Nie, nie chodzi o restaurację, tam się... Można coś jeść, ale nie konkretnie o to chodzi. Dzięki wielkie za to, że zadzwoniłaś, no to odbieram kolejny telefon. Halo.
3: Halo,
0: masz na imię?
3: Michał.
0: Cześć Michał, no to o czym dzisiaj myśli Pychu?
3: O jakimś parku rozrywki.
0: Nie, nie chodzi o park rozrywki, choć to miejsce z rozrywką zdecydowanie jest związane. No to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Związane, no to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
0: Słyszę siebie.
5: Halo.
0: O, cześć, jak masz na imię?
5: Cześć, Piotrek.
0: Piotrek, to o czym dzisiaj myśli Pychu?
5: Myślę, że, że chodzi o kręgielnię.
0: No strajka, chłopie, zaliczyłeś zdecydowanie. O to dokładnie chodziło. Miałeś kiedyś urodziny na kręgielni?
5: Nie miałem, ale byłem.
0: O, proszę bardzo, warto spróbować, bo to fajna zabawa. Piotrula, słuchaj, skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie.
5: Super.
0: Wysyłam je tak szybko, jak kule w rynne. O czym myśli Pychu?

0: Ocean House to grupa Jubel w Meloradiu. Jedna z nowości na naszej playliście. A nasza polska piłka wraca. Nasze drużyny walczą o to, żeby grać w Lidze Mistrzów. Jak im idzie? To sprawdzimy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

0: więc zamyć tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Gabry Ponte. To Easy on My Heart w Meloradiu. 19 minuty do 20, no i tyle też zostało do pierwszego gwizdka w starciu Górnika Zabrze w Lidze Mistrzów. Zabrzanie zawalczą z Fenerbahce, no będzie trudno, ale mocno, mocno trzymamy kciuki. Za to Lech Poznań powoli kończy pierwszą połowę swojego starcia z duńskim Aarhus, no i na razie prowadzi 0-1. No trzymamy naprawdę mocno kciuki za polskie drużyny. Niech to będzie pierwszy z wielu pięknych europejskich wieczorów dla nas w tym sezonie. Jazzy, Invisible, nowość na antenie Meloradia. To już teraz.

0: Grudzień roku 2014. To miesiąc i rok, które wywróciły życie tego człowieka do góry nogami po wydaniu tego singla. Kygo, a razem z nim Konrad Sewol, to Firestone w Melo. Tak podkręcamy tempo. Klasyczek za nami, a po 20 coś zdecydowanie nowszego.
1: A już o 20 zagramy
0: Topik i Becky G, Sorry Papi. Ten numer punktualnie o 20 przejmuje antenę Meloradia.

żywo. Trzy dni prawdziwego, dobrego melo. Prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Idę. Idę w Melo.
7: No i już 20 wybiła, to jest Melo Radio, no a w tej godzinie pogadamy sobie między innymi o tym, ile dzieci można spłodzić w pół roku. A wcześniej bardzo płodni muzycznie. Artyści Nia, Justa i Disco Line wpadną między innymi w tej godzinie, a zaczynają topiki Becky G od ich wielkiego hiciora Sorry Papi. Tupychu, siemano!
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Trips. Hard to be humble. W Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 14 minut po 20. Spłodził 13 dzieci w pół roku. Daniel Bejen stwierdził, że jego życiowym celem będzie tworzenie właśnie nowych żyć. No i tak oto w ciągu ostatnich 6 miesięcy deklaruje, że został ojcem 13 razy. Ale też na tym się nie zatrzymuje, no bo jak sam mówi, chce dojść do 50 dzieci. No szybko licząc, ile to z 800 plus by wychodziło na nasze, to jest jakieś 40 tysięcy złotych. To jest ten dochód pasywny, o którym mówią wszyscy mędrcy z TikToka?

jak na włoskich wakacjach. To Mezzarotto w Meloradio. Alessandra Amoroso, 20:29 na zegarach. A jeśli chcielibyście się na takie włoskie wakacje wybrać, albo chociaż na City Breaka, no to sprawdziłem dla was ceny lotów. No i tak na przykład w przyszły weekend za 370 zł znalazłem lot Kraków-Mediolan w dwie strony. Stówka więcej, no i jest opcja na lot Warszawa-Rzym. No jeszcze stówka więcej i zapłacicie za bilety Warszawa-Pisa. No umówmy się, i tak za dojazd PKP i gofra nad morzem zapłacilibyście więcej. To może warto przemyśleć. Josh Baker i Poppy Bascom, ich nowość My Place, już teraz na antenie Mela.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Karnawał to Gips i PZ w Meloradiu. 17 minut, tyle zostało nam do 21. Koncerty, fajna sprawa. O, słuchajcie, ja ostatnio na takim show PZ-a byłem, no i to gość, który uwielbia mówić stawy skokowe w górę. Więc skakania przy jego muzie jest naprawdę dużo, a ile skakania jest na Tomorrowlandzie? Słuchajcie, gadałem z Adim, który był tam w ostatni weekend, no i powiedział, że jednego dnia przeszedł 22 kilometry. Wow, totalny wow, ale wy też będziecie mogli się poruszać, no bo my w Meloradiu będziemy mieli dla was sety. Prosto z tegorocznego Tomorrowland. Od piątku do niedzieli po 20 będziemy je dla was grać prosto z Belgii, z miejscowości Boom. No a przez cały weekend będziemy mieli też dla was masę relacji z tego pięknego miejsca, więc słuchajcie Meloradia uważnie. A już teraz klasyczek wlatuje na naszą playkę Bartes. To On The Move.

0: za chwilę 21 na zegarach. A jeszcze przed nią nowość na antenie Meloradio. To Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Meloradio. Oj, wiele się osób w tej pani podkochiwało. No i pewnie dalej tak robi, no bo J.Lo znów podgrzała. Wstawiła zdjęcie z wanny, topless, na Instagrama. No choć ja nie wiem, czy to jest takie bezpieczne. Na przykład na przykładzie Polski, no już też była taka jedna, co się w wannie pokazała, a potem skończyła z przezwiskiem Anna Wanna.
1: A już o 21 zagramy
0: Ray David Guetta, Where's My Husband. Ten numer punktualnie o 21 przejmuje antenę Meloradia, a zagram go przed wszystkimi, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Już jest. Nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
1: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
0: Po reklamie. Idę w melo.
5: Na zegarach jest już punktualnie 21, a polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów. Lech Poznań postawił pierwszy ogromny krok, wygrywając 4-1 z mistrzem Danii. No i druga runda tych kwalifikacji będzie już łatwiejsza. Za tydzień rewanż będzie przyjemniejszy. Za to Górnik Zabrze walczy z Fenerbahce i tutaj sytuacja już tak kolorowo nie wygląda. Górnicy przegrywają 1-0, ale druga połowa przed nami. Wszystko się wydarzyć jeszcze może. A bardzo dużo się też zadzieje w playliście. Calvin Harris i My Way, to wam zagram na pewno, a zaczynają Ray i David Guetta. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Meloradio, ale ten numer buja. Ten kawałek usłyszycie na tegorocznym Sunrise Festival już w czwartek na antenie Meloradia. Sunrise on Air od 21, czyli program, w którym przybliżamy wam to, co wydarzy się na końcu miesiąca w Kołobrzegu, no i będą też wlotki. A warto się tam wybrać, no bo zagrają między innymi tak James Hype, Sigala, Axwell i Ingrozo, Hardwell czy Scooter, więc słuchajcie uważnie Meloradia, no może last minute uda wam się tam wybrać i z nami zbić pionę.

0: kto się nigdy nie znudzi. Hangover, Taya Cruz i Florida, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Offenbach to nasi koledzy z Francji, którzy zasłynęli ogromnym hitem Be Mine, potem było m.in. Overdrive, no a teraz przynoszą nam zupełną nowość. No, zobaczyłem sobie na listy hitów w Czechach, no i na to, co Czesi wyszukują w swoich telefonach i oni są absolutnie zakochani w tym numerze. No więc czemu by się to miało nie udać u nas? Dajcie szansę temu kawałkowi, bo jest to naprawdę dobry. Four to the Floor, tak się on nazywa, Offenbach i Star Sailor. Gramy tę nowość już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

Ale ten numer był ja, Alabama ten, to Moonlight i Fordo w Meloradio. I tak poskręcamy tempo w stronę 22, do niej 16 minut nam zostało, a mieszkańcy warszawskiego Wilanowa to dzisiaj raczej nie pójdą spać. A kto wie, czy w ogóle jeszcze to się wydarzy w ich życiu, no bo od dziś muszą żyć z nową informacją. Otóż oficjalnie zostało otwarte Dino na Wilanowie. No i ja zobaczyłem zdjęcia, złotych klamek nie ma, trunku na wejściu też, konsjerza witającego gości też brak. Można zamykać tę budę.

Fly High to nowość od Tobiego Romeo w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 22. No a Górnik Zabrze przegrał swój mecz z Ferencvárosem, pierwszy z dwóch w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Za tydzień rewanż i trzymamy bardzo mocno kciuki za wszystkie polskie drużyny w europejskich pucharach. Ja trzymam kciuki, żeby ta noc była dobra. 22 już za moment.

0: Joki Życko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już zbierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda ci

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.